ukojeniem, uspokojeniem kończy się cykl pieśni Gustawa Malera do jego własnej poezji. Lieder eines fahrende Geselen, pieśni wędrownego czeladnika. Lata 80. XIX wieku i nowe współczesne opracowanie na sopran i kwartet smyczkowy. Opracowanie przygotowane specjalnie na dzisiejszy wieczór przez młodego muzyka Pawła Czarnego. A oto aplauz dla wykonawców, przede wszystkim dla solistki Agaty Zubel, która z nieprawdopodobną lekkością i naturalnością zmienia style wykonywanej przez siebie muzyki, swojej własnej, modernistycznej, dziś ekspresjonistycznej, Egona Wellesa, czy właśnie tych niezwykłych pieśni Gustawa Malera. Agata Zubel, Royal String Quartet, Izabela Szałaj-Zimak, Elwira Przybyłowska, Paweł Czarny i Michał Pepol na wiolonczeli. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego, w studiu Polskiego Radia, słuchają Państwo transmisji koncertu z festiwalu Kwartesencja. To już 15 festiwal organizowany, wymyślony i organizowany, programowany także przez Royal String Quartet.

0: czasu. Miejmy nadzieję, że artyści zdecydują się jeszcze coś wspólnie dla nas zagrać i zaśpiewać. Wychodzą jeszcze raz, schodzą z estrady. Czy publiczność będzie ich jeszcze oklaskami? Nie, jednak publiczność zdecydowała, że już jest nasycona tym pięknym, znakomitym programem. Drugi kwartet smyczkowy Benjamina Britena, sonety ekspresjonistyczne, szalone sonety Egona Welesza i przed chwilą pieśni Gustawa Mahlera, pieśni wędrownego czeladnika. A ja może jeszcze dodam, że Agata Zubel właśnie nagrała płytę z pianistą Krzysztofem Książkiem. Płyta ukaże się jesienią, ale jest już nagrana z pieśniami Karola Szymanowskiego, pieśniami Księżniczki z Bajki, także z pieśniami George'a Crumba czy Maurice'a Ravela. 15 lipca artystka znów pojawi się w Warszawie w ramach festiwalu Ogrody Muzyczne z Andrzejem Bauerem, wiolonczelistą, i z Cezarem Duchnowskim, pianistą, kompozytorem, wykonają nowy program E-Śpiewnik Stanisława Moniuszki. To 15 lipca w Warszawie. No a dziś bardzo już Państwu dziękujemy za ten koncert, którą zrealizowały dźwiękowo Ewa Guziołek-Tubelewicz przy współpracy Joanny Popowicz oraz Ewa Szczecińska. Ja również bardzo dziękuję i oddaję głos do Studia Centralnego Dwójki w Warszawie.
1: Los bosques son el lugar de miles de especies, pero la tala ilegal los destruye, poniendo en riesgo la biodiversidad.
2: Si eres testigo de tala ilegal, no te quedes en silencio. Denunciar ante la Profepa ayuda a combatir este delito y a proteger la vida silvestre.
1: Tu denuncia puede detener el daño y ayudar a preservar nuestros bosques y proteger a sus habitantes.
2: Denuncia la tala ilegal. Acércate a la Profepa.
1: Los bosques son irreemplazables. Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
3: Gobierno de México.
4: El Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea y los servicios de sangre de todo el país trabajan para atender la necesidad de sangre segura.
5: Si tienes entre 18 y 65 años de edad, gozas de buena salud y lo tuyo son las labores voluntarias y altruistas, eres la persona indicada para esto.
4: Sin ti, no podemos lograrlo. Acércate a tu banco de sangre más cercano, comparte y salva vidas donando sangre.
5: Más información en www.gov.mx/CNTS. Secretaría de Salud.
3: Gobierno de México.
6: Son las 10:42.